0: A te Country Radio.
1: Tenhle splín, co tě sráží do kolen jako klín.